0: wstęp minął respekt dla rek do dół.
1: Chcą bardzo dar morsu, przyszłam,
0: że każdy flak do pumowo. Pour le sac, c'est au moins 500 pour le corps.
2: CJMD 969. Talk rafraîchissant. Toujours à côté de la traque. 969FM.ca. Pour les extraits et les podcasts.